0: DJ's Corner, Top 10 Sole Funk i Martin. Sjekaj ponedelnik od 22 do 23 časa na Antena 5.
1: Live the best music experience. Antena 5.